love it. Vini koute bon apito. Text mwen kapete pantan yo kache cheke tou mi sek eklate. Yo kavalide konde mi do vok sa sal. Bani pli kouchal ki yo.